Dagawa dro. Usnał si set smeara prysktała zob. Dagawa dro. Sitwe witode smecet chliro ma wantro. A ja ugatrzałat, ugatrzałat, ugatrzałat, ugatrzałat.